Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: Żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: I po reklamie.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, zwrotu mocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: I po reklamie.

Ale powolutku, spokojnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić po tym, co się mogło dziać wczoraj wieczorem, dopiero po 8:00. Także można się śmiało przekręcić na drugi bok, a my zajmiemy się całą resztą. To jest niedzielne lato na maksa w RMF Max z wami do godziny 13:00. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Servus!

the classic. Can't fight this feeling. W RMF Max po 8. Co słychać u Lewandowskich? Podobno nie za dobrze, więc jeżeli wstać przed 9 w niedzielę, to jest dla was problem. Słuchajcie, no niektórzy mają gorzej. Szczegóły u nas za chwilę.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?

0: butelka plastikowa,
1: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.

0: ale duma bierze człowieka, że takie nuty się w Polsce tworzy. Twip zmaczał palce w tym nagraniu. Hard to be humble to jest nowość w RMF Max. Nowością jest oczywiście także decyzja Roberta Lewandowskiego o tym, że przenosi się do klubu Chicago. No i teraz przydałoby się z Barcelony do Chicago przeprowadzić. Najlepiej to razem z żoną. Ania Lewandowska jednak w internetach się przyznała, że to nie ma takiego podejścia w stylu z uśmiechem lecimy po nowe. Nie, no podobno jest stresowo, nerwowo i ta przeprowadzka to wcale nie jest taka sprawa miła, przyjazna, oczywista, więc jeżeli wam się wydaje, że macie prawdziwe problemy, to pomyślcie sobie o rodzinie Lewandowskich i przede wszystkim pomyślcie ciepło o Robercie, bo to w tej sytuacji on musi żonę przekonywać, że to była ich wspólna decyzja.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ej, ale do takiej taksi to by każdy wskoczył chętnie, nawet nie znający celu. Za kółkiem Kizo, na prawym fotelu Bledka, taksi w RMF Max. Za chwilę 9, ale jeszcze przed 9 zdążymy, zmieścimy świeżynkę, totalną nowość w RMF Max. Jason Derulo na wokalu, do tego Melody, no i oczywiście DJ Goya z hiszpańskiego, pewnie bardziej DJ Gocha. No umówmy się, że w Polsce może to nie brzmi jakoś mega sexy, ale nuta już tak, Michiko, świeżyneczka u nas. Już teraz.
1: To jest

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

A w roli pogodynki Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max za nami. No, ostatnio z latem to mieliśmy bardzo bliskie spotkanie, spotkanie trzeciego stopnia, więc w ten weekend trochę taka jesień tego lata i to chyba dobrze, bo człowiek może odetchnąć. I już po 9 w RMF Max to jest lato na maksa.

0: Jak na lato do Maxa przystało nuta w bardzo takim wakacyjnym temacie, czyli o miłości, Loveful od Two Colors. Co radzi wszystkim zatrudnionym na B2B szef Państwowej Inspekcji Pracy? A można się za portfel złapać. O tym w RMF Max jeszcze przed 10. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotomocni!
2: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Wała nadchodzący trzeci album Roxy Węgiel, Błękit, i od 2 tygodni i 2 dni Błękit jest już dostępny na tym krążku, między innymi ta nuta z Łajciorem. Chciałam ciebie więcej. Naprawdę robi robotę i album też niczego sobie. W RMF Max, w Lato na Maxa, czas na odrobinkę klasyki, ale w naszym wydaniu. Czyli Bonnie M, Dedico, oczywiście w delikatnym remiksie, tak jak w RMF Max lubimy najbardziej, to wersja od Lizzo. She's crazy.

Rose i Bruno Mars, to jest Apaty w RMF Max. Ja wiem, że to jest niedziela, ale są tacy, którzy pracują o każdej porze dnia i nocy i w każdy dzień tygodnia. I to są prawdopodobnie ci, którzy pracują na legendarnym już w Polsce B2B. No niby człowiek mówi, że ma firmę, niby jest biznesmenem, a tak naprawdę bardzo często B2B sprowadza się do robienia na etat, tylko jakby bez etatu. Państwowa Inspekcja Pracy bierze się za takie sytuacje. Od 8 lipca dostają nową moc, będą mogli zamienić umowę B2B na etat właśnie, a szef PIP-u ostrzega pracowników, którzy są w ten sposób zatrudnieni przed, to jest bardzo ładne określenie, ubóstwem emerytalnym. Bardzo przyjemnie to określił, prawda? Czyli jeżeli idziecie na rozmowę kwalifikacyjną i słyszycie, że to leży w waszym najlepszym interesie, ty nie będziesz pracownikiem, ty będziesz firmą, to być może to oznacza tak naprawdę, że nie chcemy ci dać prawa i emerytury. Być może.

0: do hitu lata 2026. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 10:00 w RMF Max będziemy robili to, co umiemy najbardziej, czyli łączyli klasyczne bity z tymi najnowszymi release'mi od Agnes między innymi, ale także Męskie Granie Orkiestra. Bądźcie z nami, koniecznie. Za chwilę wracamy. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące, na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na maksa.
2: Tak sobie myślę, że w niedzielę, szczególnie w wakacyjną, letnią niedzielę, to pobudki mogą być dwie. Pierwszą po 8 mamy już za sobą, ale teraz ta prawdziwa dla tych, którzy weekend szanują i siebie w ten weekend jeszcze bardziej. Po 10 odpalamy kolejną godzinę z latem na maksa z wami na wakacyjnym muzycznym posterunku Przemek Kubera. Super, że jesteście.
1: Max. Ciepło, cieplej i

0: A już jestem miękki, mięciutki. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton. Tyle lat, a robi robotę. Can't Hold Us, to jest RMF Max. Znamy wyniki testów ósmoklasistów od 2 dni. Jeżeli wam się wydaje, że kiedyś to było, kiedyś to były wyniki, teraz to wyników nie ma, no to jeszcze przed 11 w RMF Max będzie okazja, żeby to sobie porównać. RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: To tego się słucha.
5: To jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
11: Honshi. Feel premium.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
1: I po reklamie.

Nathan Tybasz, to jest RMF Max, spokojnie, w takim wakacyjnym, weekendowym tempie. Toczy się lato na maksa. Może ktoś przespał przez piątkowe, sobotnie balety, wyniki ósmoklasistów, wyniki testów na koniec podstawówki. No to sprawdźcie, bo od piątku są dostępne. Ja też sobie rzuciłem okiem. 65% tyle średnio wycisnęli ósmoklasiści z języka polskiego. Z matmy mocno słabiej, tylko 55%. To prawdopodobnie jeszcze nie jest ten czas, żeby rzucać wszystko i iść na politechnikę. Angielski zdecydowanie rządzi, średnia 73%. Niemiecki 59%. To, co mnie chyba najbardziej martwi w tych wynikach, to jest to, że dziewczyny chłopaków rozgromiły, szczególnie w polskim. 69% dla dziewczyn do 60% dla chłopaków. W angielskim też dziewczynom poszło minimalnie lepiej, także panowie, od dziewczyn to się trzeba uczyć, a nie z kwiatami latać, tak? To tak na przyszłość. RMF Max.

0: trasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

No i tu pojawia się pytanie, co powstrzymuje was, żeby się wakacyjnie, spontanicznie zapakować się w furę, zrobić zrzutę na wachę, no i wybrać się na kolejny przystanek Lata na Maxa, czyli naszej zwariowanej radiowej trasy koncertowej. No wpadnijcie, zbić pionę z RMF Max, ale przede wszystkim na koncerty za darmożkę od nas dla was. Najbliższy przystanek w Gogolinie, 17 i 18 lipca. Trzech Króli, Grzegorz Chyży, Faust i na scenie. Widzimy się.

0: To Dub Zabroni klasykiem przysunąć w niedzielę przed 11. Silver, Lay All You Love On Me, to jest Eryb w Max. Za chwilę 11, a po 11 wlecie na Maxa mieszanka nowości od Shimzy, między innymi z klasykami, także od Katy Perry. Bądźcie z nami.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516 www.maxbau.eu.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
19: I po reklamie.
20: Na imprezę.
21: Na siebie.
20: Na chillowanko.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Polsce.
1: Już po 11:00 cały czas mówimy o tych, którzy w niedzielę odpoczywają po sobotnich baletach, ale pewnie są z nami też tacy, którzy dzielnie wiozą swoją rodzinę na wakacje. Do kierowców specjalna dedykacja muzyczna w RMF Max zaraz wleci. Max. Oj, do tego to się prowadzi doskonale, tylko z umiarem. New Religion to Faithless. Na początek tej godziny w RMF Max. Przemek Kubera cały czas z wami.

0: A ostatnio u nas to chyba było nawet jeszcze cieplej niż w Kalifornii. Katy Perry w RMF Max zadami. Polska kadra się na mundial do Stanów nie wybrała, ale rycerska kadra Polski na Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich się wybiera, tylko potrzebuje naszego wsparcia. Szczegóły przed 12.
1: Reklama. Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na puree, frytki i placki chrupiące. Na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Hej, zwrotomocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
15: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
16: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
17: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
18: Ale duża.
19: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
18: To co?
19: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
21: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
22: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: I po reklamie.
25: Tak brzmi lato na maksa.
26: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

się tutaj podziało. To było o miłości, ale takiej słodko-gorzkiej z przewagą na gorzkiej. Dawid Podsiadło na błysk. Zresztą on sam mówi o tym numerze, który przed chwilą słyszeliście w RMF Max, że to jest historia jego życia, jego relacji, jego związków i raczej można się domyśleć, że prawdopodobnie tych zakończonych. A taką wakacyjną miłość zawsze można po prostu zatańczyć, przetańczyć i wytańczyć i się z niej wyleczyć. No, akurat dr Denzel robi to doskonale. Pump it up w RMF Max. To już teraz.

The Weeknd. Czyli wszystko na swoim miejscu. Blinding Lights w RMF Max w niedzielne jeszcze przed południe. Jeżeli cały czas nie możecie poradzić sobie z tym, że polska kadra nie gra na mundialu w piłce nożnej, to zawsze można znaleźć sobie inną dyscyplinę do kibicowania i taką właśnie wam podrzucam. Polska rycerska kadra szykuje się na wyjazd na Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich w Danii. Ta impreza rusza już za 3 tygodnie, tylko problem jest taki, że potrzebna jest kasa. Zbiórka na Facebooku polskiej rycerskiej kadry trwa. Podobno wszystko ma być wydane na nity, paski, skóry, suplementy, logistykę, izotoniki, a relacje z tych mistrzostw będzie można oglądać na profilach rycerskiej kadry polskiej. Jeżeli jakąś drużynę warto za 3 tygodnie wspierać, to naszych wojowników.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Zawsze strach zapytać, co oznacza pom-pom w tym numerze, ale chyba się domyślam. Daddy Yankee, Kong Kalma, przed godziną 12 w RMF Max, a muzycznie po południu będą rządziły u nas m.in. panie Lady Gaga, no i także oczywiście świeżynka mundialowa od Shakiry. Bądźcie z nami koniecznie, za chwilę wracamy, to jest Lato da Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
10: Honshi. Feel premium.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Na luzie.
8: Bez granic.
7: We dwoje.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

O tej porze to już naprawdę ostatni wojownicy sobotniej nocy powinni rozklejać powieki już po 12:00. To jest niedziela w RMF Max i lato na maksa. Fajnie, że jesteście i fajnie, że po sobocie w jednym kawałku.

0: obiecana królowa, czyli Lady Gaga, to jest Bad Romance w RMF Max. Lato do Maxa spokojnie i powolutko weekendowym tempem się toczy. Jeszcze przed godziną 13 odpowiedzi na bardzo ważne pytania z dwóch, no można powiedzieć, stolic naszego kraju. Co się robi w Warszawie ze zużytą wodą z basenów? No moglibyście na to nie wpaść. Pojawi się także odpowiedź na pytanie, czy w Krakowie fajerwerkami strzelać można, czy nie można? Tak na legalu. To wszystko przed pierwszą w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas.
5: Będzie mniej odpadów.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
8: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Należaku!
8: Całą paczką!
7: Na luzie!
6: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. If you love me, let me hear you.

0: Idealny wolniaczek na wszystkie wesela, a sezon w pełni. To nowość w RMF Max. Ariana Grande, Hate That I Made You, Love Me. Kto lato spędza w mieście, to czasami może się dziwić, co się w tych miastach wyczynia. Zaglądamy do Krakowa. Tam właśnie został unieważniony przez sąd oficjalnie zakaz fajerwerków. Więc teoretycznie, zgodnie z prawem, strzelać w Krakowie fajerwerkami można. Moralnie to ja nie będę tego oceniał, po prostu tak to tylko zostawię. Za to bardzo dobre wiadomości płyną i to dosłownie płyną prosto z Warszawy. Stolica po raz siódmy z rzędu podlewa i czyści ulice Warszawy wodą z basenów. Tą wodą, która już się zużyła, już się do basenu nie nadaje, ale do czyszczenia ulic jak najbardziej. Także wielka prośba, szczególnie w Warszawie, ale to właściwie można rozszerzyć na cały kraj. Bardzo proszę wody w basenach nie zanieczyszczać. Dobrze wiecie, o czym ja mówię. Żeby można było jej jeszcze użyć. Tak, umawiamy się? Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące. Na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie 1,49 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 1,99 zł. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na Letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca, codziennie od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Wojaz i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Coś wam zdradzę i to pewnie dla wielu nie będzie sekret, ale my w RMF Max po prostu uwielbiamy to robić, czyli wyciągać takie numery jak ten Lerek, Innowator, Moja Panienka, to już za nami. No i łączyć to z najnowszymi sztosami, które dla was mamy. Kolejny banger przed nami w Lato na Maxa to Alabama, Ten i Fordo. Zróbcie odrobinkę głośniej, jak zawsze, na moją odpowiedzialność.

0: naszych serduchach w RMF Max na zawsze. Davici przed godziną 13:00. Za chwilę Karola Kowalska przejmuje maxowe stery i odpala wakacyjną hit strefę. A jeszcze dzisiaj przed wami Max Wheels z Bojanem po 17:00. Bawcie się dobrze. Przemek Kubera, na dzisiaj tyle ode mnie. Do usłyszonka. Pa! RMF Max.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516 106 516 106 516. www.maxbau.eu.
6: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
12: Honshi. Feel Premium.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Jak wyprzedaż? To w euro!
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Co tu dużo mówić? No to jest taki numer, że się faktycznie chce go więcej. Będzie więcej takich numerów jak ten Roxy Węgiel, White i numer Chciałam Ciebie Więcej po 13 w RMF Max. I to jest bardzo dobry moment. I to jest bardzo dobry moment, żeby włączyć radio, dać głośniej obowiązkowo i zostać z nami przez całą resztę tego niedzielnego popołudnia. I już mówię dlaczego. Bo zaczynamy wakacyjną hit strefę, program, który jest na maksa napakowany fajnymi wakacyjnymi numerami, a to jeden z nich. Florida i I Don't Like It, I Love It. Tu Karola Kowalska, słyszymy się do 17. Cześć!

0: Nie, to jest, słuchajcie, bez sensu. To jest naprawdę bez sensu, żebym ja tutaj się siliła i udawała przed wami, że znam hiszpański. Powiem po prostu, po naszemu, po polsku, że ten numer nazywa się Gdybym spotkała ciebie wcześniej. I to jest Karol G w RMF Max. To jest też wakacyjna hit strefa. Karol G pozostaje jedną z najbardziej hot, jedną z najbardziej i najczęściej streamowanych latynoskich wokalistek. U nas takim odpowiednikiem mógłby być Gibbs. On też chyba jest ostatnio na ustach wszystkich, a za moment pojawi się w RMF Max. Bądźcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Gorące Afro House, Latin House i Jugel, jego Moving to the Sun. No brzmi trochę, jakbyśmy teraz zapraszali was do takiego wakacyjnego, maksymalnego beach baru. No i pewnie zapytacie, czy mamy coś na ochłodę. Mamy, ale nadal będzie gorąco. Nadal będzie gorąco, bo to Somber i jego 12 to 12. Somber już myślami przy jesieni, już zapowiedział jesienną trasę koncertową, w ramach której zagra m.in. dwa koncerty w legendarnym nowojorskim Madison Square Garden. Ale póki co lato i Somber gra w RMF Max.

Numer, tak niektórzy mówią, numer w kolorze podobno wakacyjnej opalenizny, czyli złoto i mrozów RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Jeśli szukacie fajnych numerów na wakacje, do grilla, do przekopywania działki, do plażowania, do kempingowania, to znaleźliście najlepsze miejsce. Ale farbą u nas za chwilę, potem między innymi Tame Impala.

0: wyjazdem nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Spektakular to jest ten numer, ja chciałam zauważyć. Dracula i cały czas robią wrażenie. Tame Impala w RMF Max przed godziną 14. To jest w ogóle bardzo pracowite lato dla Tame Impala. Panowie najpierw koncertowali w Europie, teraz są w Stanach Zjednoczonych, potem w Australii, ale z drugiej strony są wakacje, to co robić, jak nie jeździć po świecie? To jest RMF Max, za chwilę u nas między innymi Another, bądźcie koniecznie z radiem.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: To jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Bo w Media Expert taniej
12: masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
1: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Czy ktoś tutaj może zna Dawida Podsiadło osobiście? Ma numer telefonu, nie wiem, mógłby nas jakoś połączyć ze sobą, bo ja bym chciała zapytać, co Dawid Podsiadło myśli, że powinniśmy zrobić z kolejnymi wakacyjnymi weekendami, skoro początek czerwca, środek czerwca i koniec czerwca to były koncerty Dawida właśnie w Chorzowie, w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie, no to jakby nie ma kto nam teraz zagospodarować tych weekendów lipcowych. No ja się zastanawiam, co mamy robić. Hity na maksa. Także ja tutaj wystosowuję taki apel do Dawida Podsiadło, żeby podrzucić tam jakiś pomysł, co mamy robić w te kolejne wakacyjne weekendy, skoro nie zamierza nas zaprosić na żaden stadion. U nas stadionów nie ma, ale obiecuję, że też jest naprawdę fajnie, bo to jest wakacyjna hit strefa, czyli program, w którym gramy naprawdę dobre wakacyjne nuty. Wiem, czego wam trzeba. Karola Kowalska po tej stronie do 17.

0: FM Max, Dua Lipa i Love Again. No i faktycznie pod znakiem miłości upływa jej tegoroczne lato 2026. Za Dua Lipą ślub na Sycylii, potem włoska podróż poślubna, ale koniec końców Dua Lipa, tak jak my, też musiała wrócić do pracy i podobno już pracuje nad nowym materiałem w nowojorskim studiu. Nowy materiał mają dla nas już gotowy i w RMF Max Topic i Becky G. Ich Sorry Papi zagra już za moment w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz? To w euro!
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
6: Honshi. Feel premium.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

Tego producenta doskonale znacie z RMF Max, bo to Lumix, ale ten numer jest nowością na lato, na wakacje. Self-Aware w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa i za chwilę bardzo letni, bardzo bujający, jeden z moich ulubionych numerów ostatnich kilku tygodni. Bausa i Magnetic się pojawi, będzie też Eminem w RMF Max.

No nie da się nie uśmiechnąć przy tym numerze. Can't Stop the Feeling i Justin Timberlake w RMF Max przed godziną 15. Obliczyłam sobie tak szybko, że to już ponad rok minął od jego koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie. On tak myślę, że jakby chciał, jakby się znalazł jakiś wolny stadion albo Orlik, to mógłby na nim zagrać. To jest RMF Max. Póki co nowy numer na wakacje ma dla nas Bledka i jak dacie głośniej, to na pewno wpadnie wam w ucho i zostanie na dłużej. To jest Tańcz w RMF Max.

0: Walizki spakowane, bo podróżujemy w czasie, moi drodzy. Nie wiem, czy o tym wiecie. Razem z Velvet i jej Fix Me w RMF Max przed godziną 15. To jest wakacyjna hit strefa i jako, że obiecałam, że gramy tutaj tylko najlepszą wakacyjną muzę, to za chwilę będę miała dla was nowy numer od Dub Dogs. Max.
1: Reklama. Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące, na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny, jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
3: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Run, Run River w RMF Max. To był nowy numer od Davida Guetty i Aloka i obiecuję, że takich numerów jak ten będzie jeszcze więcej, ale nie tylko, bo tutaj w wakacyjnej hit strefie w RMF Max znajdzie się dla każdego coś fajnego. Jeśli macie ochotę usłyszeć na przykład męskie granie orkiestry, bo to wasz ulubiony skład w te wakacje, to obiecuję, że nie będziecie musieli długo czekać. Tymczasem u nas tutaj w wakacyjnej hit strefie w RMF Max na taki prawdziwy wakacyjny klasyczek, czyli Danza Kuduro w RMF Max.

0: Sugar Babes i wakacyjny, fajny, popołudniowy klimat robi się sam. To jest RMF Max, to jest wakacyjna hit strefa. Obiecałam, że będzie dużo fajnych numerów dla każdego. Shakira prosto z mundialu i jej Die Die z Burna Boyem już za moment w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wakacyjna Hit Strefa jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca. Codziennie od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeye, Zwojaz i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Media Ekspert taniej masz.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

Okazuje się, że nie we dwójkę, a w trójkę jest najlepiej zagrać. Kukon, Jonathan i Gibbs, ty masz w RMF Max. Z tą trójką... To mówię całkiem serio, bo ci panowie też bardzo dobrze brzmią i też jest ich trzech. Swedish House Mafia, Way So Long w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.

0: obowiązkowych rzeczy, które muszą się wydarzyć w każde wakacje, to tak, piasek w butach na pewno, gofry, no i oczywiście ten numer w głośnikach, Italo Disco i The Colors w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa, a w tym roku za wakacyjne hity odpowiada też m.in. Dawid Podsiadło, jego nowe Na Błysk, już za chwilę w RMF Max.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Oskarem Cymsem w te wakacje nie tylko się słyszymy w RMF Max, ale również widzimy się na scenie Lata na Maxa. Ten koncert już 17 lipca w Gogolinie, także myślę, że możemy zsynchronizować zegarki i powiedzieć śmiało: widzimy się pod sceną. RMF Max.
1: Reklama. Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

Just the way you are i David Guetta w RMF Max. On wie, co zrobić, żeby numer brzmiał jak lato. Letnia wakacyjna hit strefa w RMF Max, czyli najlepsze nuty na wakacje u nas do 17. A tą wybrałam specjalnie dla was, specjalnie na niedzielne popołudnie. Tu Karola Kowalska.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sentymentalna, nuta i sentymentalne spotkanie Eminem i Without Me w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Za chwilę DJ, który przed weekendem dosłownie odwiedził nasz kraj, zagrał nad morzem. Martin Garrix pojawi się w towarzystwie Eda Sheerana w RMF Max.
1: Reklama. Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące, na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny, jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Chyba moje ulubione połączenie, czyli taki francuski house Boba Sinclaira z naprawdę unikatowym wokalem Kajzy. I Can't Wait to za nami. Miley Cyrus już czeka w kolejce. Za chwilę zagram też numer od Roxy Węgiel i White'a.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
8: Honshi. Feel premium.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Prawdziwy klasyczek na wakacje, Gold w RMF Max. Trzymam palec nad takim przyciskiem, na którym jest napisane nowość i uwaga, klikam.
1: To jest nowość RMF Max.
0: To jest nowy The Kid LAROI. Bardzo się cieszę, że wrócił i bardzo się cieszę, że mogę zagrać wam ten numer w RMF Max. Dajcie głośniej, oto Girls w wakacyjnej hit strefie.

0: W wakacje i lato, nie wiem, którego roku ten numer nam przypomina, ale umówmy się, że to był dobry, beztroski czas. Shakira i Hips Don't Lie w RMF Max, za chwilę u nas Max Reels. No i co, no i słyszymy się jutro od samego rana we Wstawaj, nie udawaj. Karola Kowalska, dobrego popołudnia. Pa!
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

was, gdziekolwiek nie spędzacie pierwszego tygodnia lipca, też czuć wakacyjny klimat, jak w tym numerze. Co słychać na wakacjach? No, to sprawdzimy w RMF Max w ciągu najbliższych godzin, 3 godzin dokładnie, bo na tyle to z wami zostanę. Robert Majowski, dzień dobry. No właśnie, żeby nie przysypiać dzisiaj, chociaż jeżeli ktoś bardzo musi, bo miał męczącą drogę na wakacje, to bardzo proszę, ale dla reszty teraz rozbudzający dar.

0: jakby wasze wakacje nie były fajne, to Daria Zawiałów ma fajniejsze, bo trwają do przyszłego roku. No właśnie, niby wakacje, niby odpoczynek na łonie natury, a jednak tam scrollowanie jest po internecie i co najbardziej się scrolluje w tym tygodniu, to sprawdzimy za chwilę, a za moment będę miał dla was bardzo wakacyjny, najnowszy numer Ale Farben. Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
15: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To są wakacje pełne dużych festiwali, dużych koncertów. Jeden się właśnie skończył, inny trwa, no bo męskie granie, no to prawie jak duży festiwal. Za tydzień zagrają w Poznaniu, a my z koncertami lato na maksa. Za 2 tygodnie będziemy w Łodzi i w Gogolinie. Taki mamy rozmach, 2 lokalizacje w 1 weekend. No a w ten weekend witamy nowy turnus, Chlebem i Sombrem, no bo to on teraz zaśpiewa w RMF Max dla przyjezdnych. Później jeszcze nowe Moonlight będzie, zobaczcie, że też dobre.

Lata mijają, Adam Lambert nic nie traci na popularności. Za to w internetach w tym tygodniu dalej popularny był Książulo i jego głośny nocleg. Ja to właściwie nie mam nic przeciwko, żeby ci influencerzy sprawdzali hotele, tylko może takie bardziej budżetowe, a nie tylko najdroższe, żebyśmy wiedzieli, czy warto wydać te 200-300 zł za dobę, czy sufit nie przecieka, czy wilgoci nie ma, no bo na Dawida Podsiadło to raczej w tym temacie nie możemy liczyć, on to na pewno po najlepszych apartamentach sypia. No gwiazda, wiadomo, no ale ja tu się w ogóle nie wyśmiewam. No kto ma mieć status gwiazdy, jak nie on? Dawida posłuchamy za chwilę w RMF Max.

0: jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Taylor Swift w RMF Max już zaobrączkowana i w ten weekend internety się rozpisują na temat ceremonii ślubnej. Na weselu było około 1000 gości. Ciekaw jestem, czy wszystkich znają, czy po prostu zaprosili tych, co mają znajomych. No w ogóle piszą o nich, że to jedna z najbardziej wpływowych par na świecie. Ja się zastanawiam, co autor miał na myśli. No bo jak tacy wpływowi, to może niech zakończą parę konfliktów. Chyba, że to chodzi o to, że ciągle pod wpływem są, to mam nadzieję, że sprzątają puszki na plaży po sobie, no bo o was to się nie martwię. Wiem, że tam butelki po wodzie zbieracie, jak już zwijacie parawan. Za chwilę zza parawanu wychylą się Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Max. Reklama.
2: Złocisty ziemniak z pola przybywa i swoim smakiem wszystkich zdobywa. Na purée, frytki i placki chrupiące. Na każdą porę danie kuszące. Kupuj na wagę, korzystaj ze smakiem, a każdy posiłek będzie przysmakiem. Tylko teraz ziemniak jadalny wczesny jedynie złoty 49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
15: Przed chwilą rozpoczął się mecz 1/8 finału Wimbledonu pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Janem Lenardem Strafem. Liczymy na awans Polaka, a jeśli mowa o tenisie, to wiemy już, że po odpadnięciu w trzeciej rundzie tego samego turnieju Iga Świątek nie utrzyma miejsca w czołowej piątce listy WTA. To teraz piłka nożna, przed nami ogromne emocje na Mistrzostwach Świata, ale jeszcze trochę poczekamy. Dziś mecz o godzinie 22:00. Brazylia zagra z Norwegią. Podopieczni selekcjonera Carlo Ancelottiego postarają się zatrzymać Erlinga Haalanda, który zdobył już 5 goli na tym turnieju.

0: Jak tam pogoda przez chwilę nie będzie dawać rady, to Topik i Karol G nas latem rozgrzeją. Sorry papi w RMF Max.
1: Gramy hity na maksa.
0: No i będzie więcej, no bo sporo mam tych wakacyjnych dźwięków dla was. Na pewno się przydadzą, jeśli właśnie dziś się rozpędziliście, żeby dojechać do wakacyjnej destynacji. Robert Łojewski, zapraszam do 20. No i posłuchajcie, co tu mam dla was teraz. Felix Jen i Safilis Baxter, a później jeszcze Ed Sheeran. No i Szerokie Drogi, Mobilki.

0: chciał być w takiej formie jak Sean Paul. Trzyma fason cały czas, zresztą pokazał to w maju, kiedy był w Polsce. My też koncertujemy, mówiłem, że za 2 tygodnie będziemy w Łodzi z koncertem Lato na Maxa, a tam na scenę wskoczą Edyta Górniak i Skolim, więc na pewno będzie gorąca atmosfera, ale w tym samym czasie zagramy w Gogolinie. Tam będzie 2-dniowa impreza, w czasie której wystąpią Oskar Cym, Trzech Króli, Faust i Grzegorz Chyży. Tak rządzimy tego lata. A gdzie latem chętnie wybierają się Europejczycy, to powiem wam za parę minut. No to jest taka destynacja, która może zaskoczyć. A dosłownie za moment zagram wam świetne, orzeźwiające Magnetic. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Maxa, David Guetta w RMF Max. No jest kolejny hicior na lato. Gdzie oni latem wypoczywają? Nie chwalą się, ale internety się rozpisują o Polsce. I to nie polskie, tylko zagraniczne internety. No, że ludzie coraz chętniej przyjeżdżają do nas na wakacje. No to jest dobre, bo może nasza branża turystyczna nabierze wiatru w żagle. Tylko zastanawiam się, co ich tak przyciąga do naszego kraju. Niskie ceny w lokalach czy stabilna wakacyjna pogoda? Albo nie, wiem, tanie parkowanie w kurortach. No ale najpierw trzeba tam dojechać. To najlepiej z dobrą muzyką i tu oczywiście wchodzę ja i mam dla was w RMF Max danego. Będzie za chwilę i później jeszcze Dabdox się pojawi. RMF Max.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
6: Honshi. Feel premium.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Jak ona pięknie to robi, znaczy śpiewa. Roxy, niezastąpiona, Błękit. No to tego Błękitu życzę wam na wakacje jak najwięcej, chociaż z tymi pogodowymi życzeniami to też trzeba ostrożnie, żeby nie wykrakać, bo jak tak mówiliśmy o pięknej pogodzie, no to w końcu tak przypaliło, że wszystkie wentylatory ludzie ze sklepów wykupili, a monterzy klimatyzacji to mają terminy wolne dopiero w grudniu. No to jeśli jest tam taki lekki wiaterek, który was chłodzi, jest czym oddychać, to do tego mam jeszcze coś takiego, co będzie pasować idealnie. DJ Goya i Jason Derulo i Melody.
1: To jest nowość.

0: Encio Mama w RMF Max, Jennifer Lopez. No matkować reprezentacji Brazylii na pewno nie będzie, ale coś czuję, że to właśnie im będzie dzisiaj kibicować w 1/8 finału z Norwegią. No bo przecież 12 lat temu śpiewała hymn na mundialu w São Paulo. Zresztą jakoś tak chyba się dzieje, że jak gra Brazylia, to cały świat kibicuje Brazylii. Kto wie, czy nawet nie Norwegowie. Wy jeszcze macie trochę czasu na to, żeby się zastanowić, komu kibicować i skoczyć po chipsy. Mecz Brazylia-Norwegia o 22, a za chwilę po 19 wakacyjny Anowel w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż? To w euro!
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Hubert Hurkacz rozgrywa właśnie mecz 1/8 finału Wimbledonu z Janem Lenardem Straffem. Na razie Polak prowadzi 1-0 w setach. A w RMF Max już czekamy na 22, wtedy pierwszy gwizdek w spotkaniu Brazylia-Norwegia na Mistrzostwach Świata. Kanarinios się rozkręcają, ale Norwegia pokazała się z mocnej strony.
5: Intensywność w ich grze to się rzuca rzeczywiście i wydaje mi się, że w tej fazie medalowej jej już tam nie będzie. Natomiast żeby ją pokonać i żeby pójść dalej, no na pewno trzeba będzie wejść na najwyższy poziom swoich możliwości.
4: Mówił były piłkarz Cezary Wilk. A kolejny mecz o 2 w nocy, Meksyk kontra Anglia.

0: Wiktor Waligura w RMF Max w tym roku jest częścią ekipy męskiego grania.
1: RMF Max.
0: No a niebawem ze swoją ekipą, no bo to wiecie, sztab ludzi, technicy, muzycy, cała reszta, przyjedzie Pitbull do Polski na koncert do Warszawy, ale spokojnie, gdybyście nie mogli w lipcu, to jeszcze w listopadzie i grudniu będzie u nas dwa razy, tyle że pod dachem. No to przypomnijmy sobie jeden z jego numerów, zresztą jakie tam przypomnijmy, dobrze znacie. Pitbull z Chrisem Brownem.

0: nawet przedstawiać nie trzeba. Wszyscy wiedzą, że to James Blunt. Chociaż w sumie, nie wiem, no może ktoś nie poznał. To tak jak z tymi transformacjami na TikToku. Jest teraz taka moda na filmiki, taka przemiana w kilka sekund. To przeważnie dziewczyny pokazują. Najpierw wygląda jakoś tak byle jak, niechlujnie i po chwili gwiazda. I to jest trochę nieuczciwe moim zdaniem. Nie chodzi o to, że ona wygląda zupełnie inaczej, tylko że to na filmiku trwa 4 sekundy, a tak naprawdę 4 godziny. No i jak facet myśli, że zdąży się wykąpać, ubrać i ona będzie gotowa, oj, to się może zdziwić. Taksówki lepiej jeszcze nie zamawiać. Można w tym czasie mieszkanie wysprzątać, żeby było na błysk, jak u Dawida Podsiadło. Posłuchamy go za chwilę w RMF Max, a panie niech się szykują, chociaż w czasie wakacji to klapki i t-shirt wystarczą. No i taki półgodzinny makijaż, a nie 4. RMF Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej, zwrotomocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Just need something that's real.
1: Na siebie.
2: Nad morze.
1: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

No biedni ci Norwegowie. No czuję, że Shakira też będzie dzisiaj kibicować Brazylii. Przypominam, 1/8 finału o 22:00. Ja trzymam kciuki za sędziego, żeby tam ogarniał ten mecz i żeby kibice, jeśli będą mieli pretensje, to do swoich zawodników. Teraz to będą nieźli zawodnicy w RMF Max. Kygo i Kali. No i później jeszcze Lumix wskoczy.

Jamal Policeman. To właśnie mam coś w temacie policemanów. No, coś się dzieje tego lata. Przeczytałem właśnie, że pijany żołnierz zawodowy zdemolował 4 samochody policyjne, uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce. Normalnie operacja Tymbark. 4 auta, drzwi do komendy. Na co wam to wygląda? No, podpowiadam, że na szczęście nie była to żadna operacja specjalna. Bardziej jak wieczór kawalerski, prawda? Tak czy owak 20-latek został zatrzymany, zanim parkometrom się oberwał. No, mam nadzieję, że wy tam na parkingach nie rozrabiacie latem, a jeśli dopiero jesteście w drodze na wakacje, no to w trasę macie od RMF Max studzące emocje. Milki!

0: piękny głos Bletki w RMF Max i najnowsze Tańcz. Mam nadzieję, że nie tylko ona tańczy tego lata. Oj, to po 20 będzie można zatańczyć, bo za chwilę w RMF Max zacznie się kolejne wakacyjne Max Party, w czasie którego Piotrek Niwald będzie miał dla was najlepsze taneczne miksy. Robert Bajowski, pozdrawiam, nowy turnus, no i wszystkich, którzy już myślałem i szykują się na poniedziałek do pracy. Wrócę do was jutro z pokaźną gotówką, no i super fantami na wakacje. Na razie, pa!
1: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie. Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a

0: 97 i 5 FM.
1: Trwa mecz Huberta Hurkacza z Janem Lenardem Straffem w 1/8 finału Wimbledonu. Jest 2-0 dla Polaka. Coraz bliżej niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie na Mistrzostwach Świata. Brazylia kontra Norwegia. Gwiazdy w ataku obu drużyn. Vinicius i Erling Haaland, który w 3 meczach zdobył już 5 goli. Początek meczu w New Jersey o 22:00. Później o 2:00 w nocy Meksyk zagra z Anglią. Ekipa Tomasa Tuchela mogła się nie wyspać, a to za sprawą meksykańskich fanów, którzy nad ranem z głośnikami i fajerwerkami pod hotelem Anglików zanotowali lekki kibicowski falstart. We'll be right back.

dzień dobry, czy bardziej dobry wieczór. Tak, odpalamy Max Party, będzie miksowany Rafmix za konsoletą. Rafał, siemanko! Ale tak naprawdę witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy. To jest Max Party, wersja niedzielna. Jesteśmy przy 5 dniu lipca roku 2026. Tu lato na Maxa. Hity na Maxa. Pitbull, który przed momentem pojawił się w miksie Rafmixa, właśnie w tym Max Party, przybywa do Polski już lada chwila, bo na koniec miesiąca, nawet nie, 23 lipca będzie w Warszawie, później kolejny wykon mamy w Łodzi 27 listopada, no i 3 grudnia w Ergo Arenie w Gdańsku, no to miłej zabawy już dzisiaj. Nareszcie. Piotrek Niwald, dzień dobry, dobry wieczór, za chwilę męskie granie orkiestra, a później ten, który w Polsce zakochał się w tym tygodniu.

0: Fire Fire, Shimza, Andy Dusty z Okaria, a przed momentem Bob Sinclair. No jeszcze tutaj pogrywam, miksuję, maksuję, miksuję, mas miksuję, rap miksuję. O, dobra, Bob Sinclair, Shali Sawa dla tańczących namiotów, wszystkich pól kampingowych i tych wszystkich, którzy na przykład do tej porze robią grilla. To w ogóle smacznego od RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert tanie ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Co tego się słucha?
13: Co jest hitem?
14: To ma potencjał.
11: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: I po reklamie.

To my lubimy piąty dzień lipca roku 2026. To jest Max Party. Miksujemy wam wasze ulubione bangery oczywiście. No i zapraszamy też na fajne imprezki. Poszła Karolinka do Gogolina. Że Karolina dzisiaj ma imieniny, więc może do Gogolina się wybierze, bo my się wybieramy 17 i 18 lipca. Tam jest Max. Lato na Maxa. No na Maxa, tam jest duża radość na radości. Na scenie Trzech Króli i Oskar Cymsy 17, a 18 Grzesiu Chyży i Faust. I tam będzie Lato na Maxa w Gogolinie na stadionie. Max. 17 i 18 lipca zapraszamy was na Lato na Maxa. Więcej o naszych koncertach na rmfmax.pl. Na stadionie w Gogolinie, tak. Teraz jesteście na stadionie.

0: Spokojnie, spokojnie, pani Becky G, która jeszcze śpiewa w RMF Max, wcale nie jest zdenerwowana i nie śpiewa po polsku. Topik zrobił nagranie, Becky G zaśpiewała Sorry Papi, nagranie jest o kobiecej sile i niezależności, a to słowo, które brzmi po polsku, to chodzi o duże krągłości po prostu. Este bogati, mucha, coś tam. No tak, chodzi o kobiece kształty, ale też o opływowe linie luksusowego samochodu, o którym śpiewa Becky G. To przed momentem mucha. Muchas gracias, Becky G, muchas gracias.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w

0: za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: I po reklamie.
2: Nad morze!
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

2-0! Brawo! Żartowałem, przecież nie oglądam, tylko w radio program prowadzę. Kto ogląda i radia słucha? Ręka do góry. Brazylia, Norwegia, 1/8 finału. A jutro będziecie niewyspani, jak kibicujecie Anglikom albo Mexico! Bo o 2:00 w nocy mamy mecz Meksyk z Anglią. No tak, tam takie niewyspanie po mundialu to żadne niewyspanie.

Jonas Blue w RMF Max, a to jest Max Party, Piotrek Miwald, siemanko, Rafmik za kosetą, miksujemy wasze ulubione hisiory, jest dużo remiksów, ale teraz będzie uwaga, ostrzeżenie przed technekiem, no tak, nie garb się przy tym telefonie. Technek, naukowcy zwracają uwagę, przeciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz pogarszający się uścisk dłoni, no to zapraszam do mnie. Jest to jeden z ważniejszych składników ogólnego stanu zdrowia i według niektórych analiz lepiej przewiduje ryzyko przedwczesnej śmierci niż ciśnienie tętnicze. O, no tak, tak. A wy cały czas lecicie tym kciukiem, tak? Wytrzymam się ten kciuk. No, ale na social media RMF Max zajrzeć wa.

mocno eventowe, ale tutaj delikatne i remiksowe radiowe. Don Diablo, wcześniej Igor Herbut, Zalia, Witam Bambino, tegoroczny skład męskiego grania, orkiestra, no i remiks oczywiście. Black Eyed Peas też był, Ed Sheeran też był i Dub Dogs z nowym nagraniem o Blue Monday. W kolejnym zestawie Dawid Podsiadło, Mark Ronson, a ja pozdrawiam tych, którzy jadą samochodem i wracają z Czech. W 3, 4, 5, 8. Beats for Love odbywało się w Ostrawie i działo się tam naprawdę bardzo dużo, bo to najbardziej zróżnicowany muzyczny, elektroniczny festiwal na świecie. Balowali od środy, zmęczeni, ale szczęśliwi. RMF Max. O, gwiżdżą, gwiżdżą, już gwiżdżą, że z Openera też wracają. To pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich festiwalowiczów. O, buty to do wyrzucenia będą, no nie trzeba było brać nowych, naprawdę. Ja ostrzegałem, a nie słuchaliście.

Dobre nutki w RMF Max i świetny vibe przy niedzieli. Dzisiaj dzień bikini, nie korzystamy. Dzień łapania za biust nocowy. Światowy dzień pocałunku jutro. O, to będzie dobry start tygodnia. Nawet z tym bikini i niekorzystaniem, to chodzi, że już ciemno, nie widać, no że zimno trochę, a gorąco, no to bardzo dobrze. Za chwilę wracam, po 23 będzie Milki w RMF Max.

podróżujemy muzycznie w RMF Max, to jest Max Party. Jeszcze miksujemy wam wasze ulubione hiciory do samej północy. To była Alesso i One Republic w doskonałym remiksie, a wcześniej Bruno Mars. A propos podróży, to nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o overbookingu. Coraz więcej podróżnych doświadcza nieprzyjemnych niespodzianek na lotniskach. Nie wchodzi na pokład, bo linie lotnicze sprzedały więcej biletów niż było miejsca. Można dochodzić swojego prawa, tylko wcześniej trzeba sprawdzić, jaki bilet kupujecie i najlepiej dostać takie poświadczenie pisemne, że nie weszliście, że nie było miejsca, że... To była chyba najspokojniejsza reakcja, jakiej bym dokonał przy tym, jakbym nie wszedł na pokład. Ciekawe, jakby było, to zrobił siłą, no. To chyba

RMF Max i Jazzy, ale to przebojowe. Niedziela wieczorem robi się naprawdę fajne, po poniedziałek nie przeszkadza, bo macie urlop. A nie macie, ale to tak jest letni poniedziałek, to wiecie, wiecie o co chodzi. Uwaga, starsi słuchacze, słuchaczki, przypomną sobie pewien tekst rodziców. Wyłącz telewizor, burza idzie. No i specjaliści teraz się wypowiadają, że rzeczywiście wyładowanie atmosferyczne generuje ogromne skoki napięcia i te delikatne urządzenia, przeważnie z Chin, mogą dostać... Koniec będzie. No i nie wystarczy tylko i wyłącznie ich wyłączyć, ale odpiąć trzeba całe urządzenie od sieci elektrycznej. Wyjąć z gniazdka wtyczkę. To pomaga. Jakby taka biurza z piorunami jaśnistymi szła, to proszę wyłączyć, żeby się nie spaliło. No i drodzy wędkarze, wędeczki też chowamy, bo to przeważnie włókno węglowe i tak dalej. Niczym masz, żebyście, wiecie, no trzeba uważać. Uważajcie na siebie. Zostańcie z RMF Max.

0: No i też właśnie to pytanie przylecie. Gdzie jest mój mąż i czy nim będzie?
1: Ja tylko po gitarę wróciłem.
0: Była Ray, Akon, Justin Bieber był w RMF Max. No to teraz duet w RMF Max, który pewnie w jakiejś tam pobliskiej dyskotece kiedyś już się pojawił, bo w Polsce często byli Remedy i Manuel.

0: na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To